Jeśli usłyszymy grzmoty, warto jak najszybciej schronić się w budynku lub samochodzie, unikać otwartej przestrzeni, nie parkować pod drzewami. W czasie największego upału pamiętajmy również o regularnym nawadnianiu organizmu, nakryciu głowy i ograniczeniu przebywania na słońcu, szczególnie w godzinach popołudniowych. Niezależnie od pogody, zachęcamy Państwa do pozostania z nami. Za chwilę przedstawimy dzisiejszą ramówkę Radia Ortodoksja.

Serdecznie zapraszamy do udziału w uroczystościach parafialnych ku czci świętego proroka Eliasza w parafii pod wezwaniem świętego proroka Eliasza w Białymstoku. Dzisiejsze obchody rozpoczynają się o godzinie 16:45 uroczystym powitaniem arcypasterzy, a o godzinie 17:00 sprawowane będzie nabożeństwo całonocnego czuwania. Jutro w dniu święta pierwsza boska liturgia zostanie odprawiona o godzinie 5:30. O godzinie 7:00 odbędzie się poświęcenie wody. Natomiast o 8:45 nastąpi uroczyste powitanie arcypasterzy. Główna boska liturgia z procesją rozpocznie się o godzinie 9:00, a nabożeństwu będzie przewodniczył Jego Eminencja arcybiskup Jakub. Serdecznie zachęcamy wszystkich do wspólnej modlitwy i udziału w wyjątkowych uroczystościach.

Słuchają Państwo Radio Ortodoksja. Zapraszamy do spędzenia z nami najbliższych godzin. Nasze popołudniowe spotkanie rozpoczniemy od kalendarium cerkiewnego oraz czytań z Pisma Świętego. Zaprosimy Was także na komentarz do czytań biblijnych. O godzinie 16:30 przedstawimy cerkiewne wiadomości ze świata, nową audycję na antenie Radio Ortodoksja. W każdą sobotę będziemy prezentować najważniejsze informacje z życia kościołów prawosławnych na całym świecie. Po godzinie 16:45 zapraszamy rolników i mieszkańców wsi na kolejne wydanie audycji Agroinfo. O godzinie 17:00 rozpoczniemy retransmisję nabożeństwa całonocnego czuwania przed niedzielą. Po zakończeniu nabożeństwa około godziny 19:30 zaprosimy jeszcze Państwa na żywoty świętych, których przypominamy postacie wspominane dziś przez cerkiew. Natomiast o godzinie 20:00 będziemy wspólnie modlić się podczas modlitw przed świętą Eucharystią. Jeśli spędzają Państwo sobotnie popołudnie i wieczór w domu,

na falach prawosławnej rozgłośni czas na dzisiejsze kalendarium. Mamy sobotę, 1 sierpnia. W dzisiejszym kalendarzu liturgicznym cerkiew obchodzi święto znalezienia relikwii świętego Serafima z Sarowa, jednego z najbardziej umiłowanych świętych prawosławia. Święty Serafim zasłynął z głębokiego życia modlitwy, surowej ascezy oraz niezwykłej miłości do każdego człowieka. Tysiące pielgrzymów przybywały do niego po duchową radę i pocieszenie, a jego słowa „Chrystus zmartwychwstał, radości moja” do dziś pozostają symbolem chrześcijańskiej nadziei i pokoju. Cerkiew wspomina również świętą Makrynę, siostrę świętego Bazylego Wielkiego. Odegrała ona niezwykle ważną rolę w rozwoju życia monastycznego, a swoim przykładem wiary i mądrości wywarła ogromny wpływ na swoich braci, świętego Bazylego Wielkiego i świętego Grzegorza z Nysy. Dziś oddajemy także cześć świętemu Diowi z Konstantynopola, mnichowi słynącemu z gorliwej modlitwy i miłosierdzia, oraz świętemu Paisiuszowi Pieczerskiemu, jednemu z ascetów Ławry Kijowsko-Pieczerskiej. Wśród dzisiejszych świętych znajdują się również święty Stefan, król serbski, który zapisał się w historii jako pobożny władca troszczący się o rozwój cerkwi, oraz jego matka święta Milica, księżna serbska, która po śmierci męża poświęciła swoje życie modlitwie, działalności charytatywnej i umacnianiu wiary wśród swojego narodu. Już za chwilę, po wysłuchaniu pieśni poświęconej świętemu Serafimowi z Sarowa, opowiemy Państwu więcej o jego niezwykłym życiu, duchowym dziedzictwie oraz przesłaniu, które pozostaje aktualne również dla współczesnych chrześcijan.

Przed chwilą wysłuchaliśmy pieśni poświęconej świętemu Serafimowi z Sarowa, jednemu z najbardziej umiłowanych świętych cerkwi prawosławnej. Święty Serafim urodził się w 1754 roku w Kursku. Już jako młody człowiek obrał drogę życia monastycznego. Większość swojego życia spędził w monasterze w Sarowie oraz na pustelni, oddając się modlitwie, postowi i nieustannemu obcowaniu z Bogiem. Zasłynął z wielkiej pokory, miłości do każdego człowieka i daru duchowego rozeznania. Do jego celi przybywały tysiące ludzi, szukając pocieszenia, rady i modlitwy. Jednym z najbardziej znanych pouczeń świętego Serafina są słowa: zdobądź ducha pokoju, a tysiące wokół ciebie dostąpią zbawienia. To krótkie zdanie przypomina, że prawdziwa przemiana świata rozpoczyna się od przemiany własnego serca. Święty Serafim odszedł do Pana 2 stycznia 1833 roku. Jego relikwie odnaleziono i uroczyście odsłonięto w 1903 roku podczas uroczystości kanonizacyjnych z udziałem tysięcy wiernych. Do dziś są one celem licznych pielgrzymek. Sam święty pozostaje dla wiernych wzorem modlitwy, pokory i bezgranicznego zaufania Bogu. Szczególnym miejscem związanym ze świętym jest jego dawna pustelnia w lesie niedaleko monasteru Sarowskiego. To właśnie tam znajduje się słynny kamień, na którym według tradycji święty Serafim przez 1000 dni i 1000 nocy modlił się z uniesionymi rękami, nieustannie powtarzając słowa celnika z Ewangelii: Boże, miej litość dla mnie grzesznego. Oryginalny kamień nie zachował się do naszych czasów, jednak miejsce jego modlitwy zostało upamiętnione. Dziś znajduje się tam niewielka kaplica, kamienny pomnik przypominający o tym niezwykłym wyczynie ascetycznym. Każdego roku przybywają tam tysiące pielgrzymów, którzy zatrzymują się na osobistą modlitwę i chwilę, prosząc świętego Serafima o wstawiennictwo oraz duchowe umocnienie.

0: Zapraszamy do wysłuchania dzisiejszych czytań z Pisma Świętego. Dla tych z Państwa, którzy nie mogli uczestniczyć w boskiej liturgii, przypomnijmy fragmenty apostoła Ewangelii przeznaczone na dzisiejszy dzień. W czytaniu z listu świętego apostoła Pawła do Galatów, przeznaczonych ku czci świętego Serafima z Sarowa, usłyszymy o owocach Ducha Świętego oraz o wezwaniu do wzajemnej miłości, niesienia brzemion jedni drugich. Natomiast Ewangelia według świętego Łukasza przypomina błogosławieństwa Chrystusa, skierowane do ubogich, głodnych, płaczących i prześladowanych dla sprawiedliwości. W czytaniach dnia święty apostoł Paweł w liście do Rzymian przypomina, że zarówno żyjąc, jak i umierając należymy do Pana. A Ewangelia według świętego Mateusza opowiada o cudownym rozmnożeniu chleba, ukazując troskę Chrystusa o każdego człowieka. Posłuchajmy dzisiejszych czytań apostoła i Ewangelii.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z Jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy. Nie szukajmy próżnej chwały, jedni drugich drażniąc i wzajemnie sobie zazdroszcząc. Bracia, a gdyby komuś przydarzył się jakiś upadek, wy, którzy pozostajecie pod działaniem Ducha, w duchu łagodności sprowadźcie takiego na właściwą drogę. Bacz jednak, abyś i ty nie uległ pokusie. Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe.

W owym czasie stanął Jezus na równinie i był tam tłum wielki uczniów Jego i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem i z przymorza koło Tyru i Sydonu, którzy przyszli, aby Go usłyszeć i uleczyć się ze swych chorób. Także dręczeni przez duchy nieczyste byli uzdrawiani, a cały tłum próbował Go dotknąć. Moc bowiem z Niego wychodziła i leczyła wszystkich. On zaś, podniósłszy oczy na swych uczniów, mówił: Błogosławieni ubodzy, albowiem wasze jest Królestwo Boże. Błogosławieni głodni teraz, albowiem nasyceni będziecie. Błogosławieni płaczący teraz, albowiem roześmiejecie się. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i kiedy was wyrzucą i zelżą i wymarzą imię wasze jako niegodziwe ze względu na Syna Człowieczego. Weselcie się w ów dzień i radujcie. Oto bowiem nagroda wasza wielka jest w niebiosach.

Bracia, kto myśli o dniu, o Panu myśli, a kto nie myśli o dniu, o Panu nie myśli. A kto je, przed Panem je, Bogu bowiem składa dzięki. I kto nie je, przed Panem nie je i Bogu składa dzięki. Albowiem nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt dla siebie nie umiera. Bo jeśli żyjemy, to dla Pana żyjemy, a gdy umieramy, dla Pana umieramy. Czy więc żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. Po to bowiem Chrystus umarł, zmartwychwstał i ożył, aby i nad umarłymi, i nad żyjącymi panował.

0: W owym czasie Jezus, przywoławszy do siebie swych uczniów, rzekł im: Żal mi tych ludzi, że już 3 dni przebywają ze mną i nie mają co jeść. Odprawić ich głodnymi nie chcę, żeby nie osłabli w drodze. I mówią mu uczniowie: Skąd mamy wziąć na pustyni chlebów tak wiele, żeby nasycić taki tłum? I mówi im Jezus: Ile chlebów macie? Oni zaś rzekli: 7 i trochę rybek. I nakazał ludziom spocząć na ziemi. I wziął 7 chlebów i ryby, dzięki złożywszy, przełamał i dawał uczniom swoim, uczniowie zaś ludziom. Jedli wszyscy i nasycili się, a z pozostałych okruchów zebrali 7 pełnych koszy. Jedzących zaś było 4000 mężczyzn bez kobiet i dzieci. I odprawiwszy tłumy, wszedł do łodzi i przybył w okolice Magdali.
1: Komentarz do Pisma Świętego wygłosi ojciec Mateusz Kiczko.
2: Duchowe pouczenie. Drodzy bracia i siostry, przed chwilą usłyszeliśmy fragment Ewangelii dotyczący cudownego rozmnożenia chleba, którego dokonał Jezus, gdy nauczał tłumy. Tą historię z nakarmieniem tysięcy ludzi znamy dobrze, ponieważ występuje ona u Ewangelisty Mateusza dwukrotnie. Dzisiejsza, z rozdziału 15, to już drugie rozmnożenie chleba, gdzie było 7 chlebów, kilka rybek i ponad 4000 zebranych. Natomiast we wcześniejszym rozdziale była mowa o 5 chlebach, 2 rybach i ponad 5000 nakarmionych, którzy otaczali Chrystusa. Oba te fragmenty łączy dokładnie to samo. Cudowne rozmnożenie pożywienia i nakarmienie tłumów przez Zbawiciela. Pożywienie to ważny element naszego życia. Ludzki organizm musi przyjmować jedzenie, żeby normalnie funkcjonować, żeby mieć siłę i energię do pracy. Tłumy, które wędrowały za Jezusem, już od 3 dni nie mogły się posilić, bo brakowało jedzenia. Chrystus, widząc ten problem, mówi do swoich uczniów: Żal mi tego tłumu. Już 3 dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. Nie chcę ich puścić zgłodniałych, żeby kto nie zasłabł w drodze. Tymi słowami Zbawiciel wyraża swoją troskę i miłosierdzie o człowieka. Nikt go przecież nie prosi o jedzenie. Nikt nie ma tyle śmiałości, żeby wyznać, że jest słaby. A on, tak czysto po ludzku, martwi się, że ktoś może być głodny. Uczynił więc cud. Nakarmił wszystkich, także do koszy zebrano jeszcze resztki. Chleb, drodzy bracia i siostry, i kiedyś, i dziś jest podstawą naszego żywienia. Spożywano go niezależnie od statusu społecznego. W starożytnym Izraelu każdy dom posiadał piec niezbędny do wypiekania chleba. Biedniejsze miasteczka miały czasami wspólny piec, z którego korzystało kilka rodzin. Ci najbogatsi mogli sobie pozwolić na chleb pszeniczny, a ci mniej zamożni jedli chleb wypiekany z jęczmienia. Dla jednych i dla drugich był on podstawą codziennej diety. Sprawiał, że człowiek był najedzony i niczego mu nie brakowało. Nasze prababcie i babcie też wypiekały przecież chleb w piecach, a i do tej pory zachował się zwyczaj witania chlebem i solą chociażby nowożeńców, aby na ich wspólnej, nowej, życiowej drodze nigdy nie brakowało tej podstawy, tego, co dla nich najważniejsze. Z historii wiemy, że były czasy bardzo trudne. o czym pamiętają zwłaszcza starsze pokolenia, kiedy brakowało jedzenia. Dla nas szczególnie trudny czas, związany z okresem bieżeństwa, gdzie nasi przodkowie musieli opuścić swoje domy i iść w nieznane, gdzie nie zawsze można było liczyć na kromkę chleba, gdzie nawet obierki od ziemniaków były już rarytasem. Podobnie akcja Wisła i wyjazdy w nieznane, gdzie brakowało jedzenia. I chociaż często pamiętamy o tym, że wtedy było trudno, że nie zawsze były nawet okruszki od chleba, to można odnieść takie wrażenie, że szacunek dla pożywienia i wdzięczność za to, że mamy, co obecnie włożyć do garnka, diametralnie się zmieniła. Czasy, kiedy brakowało jedzenia, się skończyły. Teraz mamy co jeść. Sklepowe półki uginają się pod ciężarem różnych wykwintnych produktów z różnych części świata. I w zależności od tego, na co mamy ochotę, możemy sobie zjeść to albo coś innego. Pożywienie jest dostępne dla każdego. Ziemia wydaje hojne plony, a my korzystamy z tych wszystkich dobrodziejstw, które tak naprawdę daje nam Bóg. Często brakuje nam jednak wdzięczności wobec tego, co otrzymujemy. Dochodzi również do sytuacji, kiedy Boże dary, które otrzymujemy w postaci jedzenia, są marnotrawione. Kiedyś nie do pomyślenia było, żeby wyrzucić kromkę chleba, bo jest już nieświeży, albo bo mamy go za dużo. Teraz natomiast na naszych śmietnikach zalegają całe masy jedzenia. Przyzwyczailiśmy się, że wszystko jest na wyciągnięcie ręki, że wszystko musi być świeże, dobre, że musi być dużo, dosyta i tak jak chcemy. A jeżeli coś nie spełnia naszych oczekiwań, to zawsze możemy to wyrzucić i zjeść coś innego. Zapominamy o tym, żeby się przeżegnać przed posiłkiem, żeby podziękować za to, co jest na naszym stole. Zapominamy o wdzięczności za miłosierdzie, którym w dzisiejszej przypowieści obdarzył Jezus otaczający go tłum i które daje nam tak naprawdę na co dzień. Jedzenie, drodzy bracia i siostry, stało się dla nas przyjemnością. Przywiązujemy do tego, co jemy, dużą uwagę, czasami chyba nawet zbyt dużą. Sprawdzamy wszystkie składniki, znamy przecież zalecenia cerkwi, że w poście nie jemy mięsa, nie jemy nabiału, ale potrafimy to wszystko zastąpić czym innym, trudząc się, głowiąc, przygotowując potrawy ze skomplikowanych przepisów, żeby chociaż wszystko było zgodne z literą cerkwi. I czasami, chociaż chcemy dobrze, zapominamy o tym, co najważniejsze. Skupiamy się na małych rzeczach, a zapominamy o głównej istocie. Zwróćmy uwagę na naukę Jezusa Chrystusa, który mówi, aby nie przywiązywać większej uwagi do tego, co jemy. Spójrzmy na Jego uczniów, na to, jak bardzo powściągliwi byli w jedzeniu. Chociaż poszli na pustkowie i przebywali tam 3 dni, to zabrali ze sobą tylko 7 chlebów. Mogli przecież wziąć większe zapasy żywności, ale nie to było ich głównym zadaniem. Nie trudzili się przygotowywaniem ciepłych posiłków, nie zaścielali obrusów przed Zbawicielem, bo wiedzieli, że do przeżycia wystarczy im minimum. Tak samo i inni święci asceci naszej cerkwi. Święty Antoni Wielki, święty Symeon Słupnik, czy tak bardzo bliski nam święty Serafim z Sarowa. Oni żyli bardzo skromnie. Jedli raz dziennie, jedli bardzo mało, a mieli przy tym jeszcze siłę na modlitwę i na czynienie dobra. I już tak na koniec, drodzy bracia i siostry, patrząc na dzisiejszą Ewangelię, warto by się zastanowić, jak my byśmy się zachowali, gdybyśmy byli tym tłumem otaczającym Jezusa? Czy z wdzięcznością przyjęlibyśmy te dary? Czy może we współczesnym świecie okazałoby się, że nikt nie chciałby tego jeść, tych chlebów i tej ryby, ze względu na nasze wygórowane przyzwyczajenia i wysokie oczekiwania? Może dla nas byłoby to mało zadowalające? Może dla nas byłoby to zbyt słabe? Zastanówmy się nad tym, dziękując Bogu za to, co otrzymujemy, za to, że mamy co jeść, za pamięć i miłosierdzie, za to, że kiedyś Zbawiciel karmił swoich wyznawców i za to, że po 2000 lat również o nas nie zapomnieli.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy sobotę, 1 sierpnia. W kalendarzu liturgicznym Cerkiew obchodzi dziś święto znalezienia relikwii świętego Serafima z Sarowa. Wspominamy również świętą Makrynę, siostrę świętego Bazylego Wielkiego, świętego Dija z Konstantynopola, świętego Paisiusza Pieczerskiego, a także świętego Stefana, króla serbskiego oraz jego matkę, świętą Milicę. Zapraszamy na serwis informacyjny. Katarzyna Kiczko. Odwiedzimy Republikę Serbską, gdzie wierni modlitewnie uczcili pamięć świętego nowomęczennika Slobodana Stojanowica. Następnie przeniesiemy się do Szwajcarii, gdzie nowe przepisy dotyczące noszenia symboli religijnych przez urzędników wywołały szeroką debatę na temat wolności wyznania. Zajrzymy również do Stanów Zjednoczonych, gdzie w Cleveland odbył się 99. doroczny zjazd Bractwa Prawosławnych Chrześcijan w Ameryce, gromadząc wiernych z całego kraju. Na zakończenie odwiedzimy Grecję i Rumunię, gdzie cerkwie aktywnie włączyły się w pomoc mieszkańcom dotkniętym falą upałów, suszą i niszczycielskimi pożarami. Zapraszamy na serwis Życia Kościołów Prawosławnych na świecie. Serbowie uczcili pamięć świętego nowomęczennika Slobodana Stojanowicia. W Republice Serbskiej wierni modlitewnie uczcili pamięć świętego nowomęczennika Slobodana Stojanowicia, chłopca, który przyniósł męczeńską śmierć podczas wojny z Bośni i Hercegowinie w 1992 roku. Główne uroczystości odbyły się 27 lipca w cerkwi świętego diakona Avakuma w miejscowości Dirniaca, gdzie boskiej liturgii i modlitwom przewodniczył metropolita zworodnicko-tuzlański Fotiusz. W homilii metropolita przypomniał, że Slobodan był niewinnym dzieckiem, które do końca zachowało czystość serca i wierność Chrystusowi. Podkreślił, że dziś cerkiew czci go jako świętego męczennika i zwraca się do niego w modlitwach, prosząc o jego wstawiennictwo przed Bogiem. Kult świętego Slobodana z roku na rok rozwija się wśród wiernych serbskiej cerkwi prawosławnej. Tegoroczne uroczystości po raz kolejny zgromadziły licznych pielgrzymów z różnych części kraju. Po zakończeniu boskiej liturgii metropolita pobłogosławił tradycyjny sławski kołacz, a następnie wręczył wyróżnienia osobom szczególnie zasłużonym dla życia miejscowej wspólnoty cerkiewnej. W obchodach uczestniczyła również rodzina świętego Slobodana, duchowieństwo oraz liczni wierni, którzy po nabożeństwie udali się na cmentarz, gdzie przy grobie nowomęczennika odprawiono nabożeństwo żałobne. Uroczystości były świadectwem żywej pamięci o świętym chłopcu oraz przypomnieniem, że świadectwo wiary, nawet złożone przez dziecko, pozostaje dla współczesnych chrześcijan źródłem nadziei i duchowej siły. Władze kantonu Genewa w Szwajcarii wprowadziły zmiany do lokalnej konstytucji, które zakazują pracownikom administracji publicznej oraz osobom pełniącym funkcję z wyboru noszenia podczas wykonywania obowiązków służbowych widocznych symboli religijnych. Nowe przepisy obejmują m.in. krzyże, hidżaby, jarmułki oraz inne znaki jednoznacznie wskazujące na przynależność wyznaniową. Jak podkreślają władze kantonu, celem zmian jest zachowanie neutralności światopoglądowej instytucji publicznych. Nowelizacja wywołała szeroką dyskusję w szwajcarskim społeczeństwie. Zwolennicy nowych przepisów uważają, że państwo powinno zachować pełną bezstronność wobec wszystkich religii. Natomiast krytycy wskazują, że zakaz może prowadzić do ograniczenia wolności religijnej oraz prawa do publicznego wyrażania swojej wiary. Cleveland w stanie Ohio odbył się 99. doroczny zjazd Bractwa Prawosławnych Chrześcijan w Ameryce. Jednej z najstarszych organizacji świeckich działających przy prawosławnym kościele w Ameryce. Tegoroczne spotkanie dobiegało pod hasłem Jedna wiara, jedna wspólnota i zgromadziło duchownych, świeckich oraz całe rodziny z różnych diecezji Stanów Zjednoczonych. Było to zarazem ostatnie doroczne spotkanie przed przypadającym w przyszłym roku jubileuszem stulecia istnienia organizacji. Program konwencji obejmował wspólne nabożeństwa, boską liturgię z udziałem hierarchów, obrady poświęcone działalności organizacji, spotkania formacyjne oraz wydarzenia dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy rozmawiali o sposobach umacniania życia parafialnego, wspieraniu młodych rodzin oraz zachęcaniu kolejnych pokoleń do aktywnego zaangażowania w życie cerkwi. Organizatorzy podkreślali, że bractwo pragnie być miejscem budowania jedności pomiędzy prawosławnymi różnych parafii i pokoleń. Podczas spotkania przypominano również o licznych inicjatywach charytatywnych prowadzonych przez organizacje, obejmujących pomoc seminariom duchownym, obozom młodzieżowym oraz osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Uczestnicy wyrazili nadzieję, że zbliżające się stulecie działalności bractwa stanie się okazją do odnowienia jego misji i jeszcze większego zaangażowania świeckich w życie cerkwi. Ekstremalne upały, które od wielu dni utrzymują się w południowo-wschodniej Europie, doprowadziły do licznych pożarów lasów i terenów zamieszkałych. W samej Grecji strażacy walczą obecnie z 73 pożarami, z których najtrudniejsza sytuacja panuje w rejonach Ksironomi, Kalamaki w Beocji. W akcjach gaśniczych uczestniczą setki strażaków, samoloty gaśnicze i śmigłowce, a mieszkańcy zagrożonych miejscowości są ewakuowani. W obliczu tej tragedii Święty Synod Kościoła Grecji wydał specjalne oświadczenie, w którym wyraził głęboki smutek z powodu zniszczeń spowodowanych przez żywioł. Hierarchowie zapewnili o modlitwie za wszystkich poszkodowanych oraz złożyli wyrazy współczucia rodzinom strażaków, którzy zginęli podczas akcji ratowniczych. Arcybiskup Aten i całej Grecji Hieronim pozostaje w stałym kontakcie z metropolitami diecezji dotkniętych pożarami, a cerkiew zadeklarowała gotowość do udzielenia wszelkiej możliwej pomocy duchowej, humanitarnej i materialnej mieszkańcom poszkodowanych regionów. W Rumunii cerkiew także apeluje o pomoc podczas fali upałów. W związku z utrzymującymi się w Rumunii ekstremalnie wysokimi temperaturami, patriarchat rumuński zwrócił się do wszystkich eparchii, parafii i monasterów z apelem o aktywną pomoc osobom najbardziej narażonym na skutki upałów. W specjalnym komunikacie zachęcono wspólnoty cerkiewne do rozdawania wody pitnej potrzebującym oraz udostępniania zacienionych i chłodnych pomieszczeń wszystkim, którzy potrzebują choćby krótkiego odpoczynku od wysokich temperatur. Do włączenia się w akcję wezwano również cerkiewne placówki medyczne, ośrodki pomocy społecznej, aby w miarę możliwości otoczyły opieką osoby starsze, chore i samotne. Patriarchat przypomniał także o duchowym wymiarze troski o bliźnich. W regionach szczególnie dotkniętych suszą i długotrwałymi upałami zalecono odprawianie specjalnych modlitw o deszcz, zarówno w świątyniach, jak i jeśli będzie to możliwe na polach. Wierni będą prosić Boga o dar deszczu oraz o ochronę ludzi i całego stworzenia przed skutkami suszy. Na zakończenie swojego apelu patriarchat rumuński zachęcił wszystkich wiernych do okazywania szczególnej troski osobom najbardziej narażonym na działanie wysokich temperatur. Cerkiew przypomina, że chrześcijańska miłość wyraża się nie tylko w modlitwie, ale również w konkretnych gestach miłosierdzia i solidarności wobec tych, którzy potrzebują pomocy.

0: Zapraszamy na program poświęcony rolnictwu i rozwojowi obszarów wiejskich. Jest to audycja przygotowana z myślą o rolnikach oraz wszystkich, którym bliskie są sprawy polskiej wsi. Poruszane są w niej tematy ważne dla gospodarstw rolnych, producentów żywności oraz mieszkańców terenów wiejskich. Program powstaje we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach kampanii informacyjnej Ministerstwa.
1: Radio Ortodoksja.
2: Agroinfo. Blisko rolnika. Audycja dla rolników i o rolnictwie.
3: Rok pracy, bilans działań i rozmowy z rolnikami. Tak można opisać konferencję podsumowującą 12 miesięcy działań ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stefana Krajewskiego. Wydarzenie odbyło się w gospodarstwie rolnym w miejscowości Czyżew-Ruźwieś w województwie podlaskim. Katarzyna Polewko, zapraszam na relację ze spotkania.
2: Agroinfo. Blisko rolnika.
3: Minister Stefan Krajewski podczas wystąpienia mówił o najważniejszych działaniach resortu w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
4: Możemy powiedzieć, że rok to długo i rok to krótko. Bo to, co chciałoby się zrobić, to, co chciałoby się przedstawić, zawsze jest tak, że chce się, żeby to było szybciej, sprawniej, lepiej. Są rzeczy, na które mamy wpływ, na niektóre wpływu nie mamy, chociażby kryzys klimatyczny, anomalia pogodowe, które nas dotykają, a rolnicy doskonale wiedzą, że nie każda wiosna jest łatwa, nie każde żniwa są udane, nie na wszystko właśnie mamy wpływ. W ciągu tego roku byłem we wszystkich województwach i z taką merytoryczną dyskusją, rozmową o tym, co ważne, co potrzebne, co trzeba natychmiast zmienić, co może poczekać dłużej, ale trzeba to zmienić. Ale to tysiące rozmów z rolnikami w różnych miejscach. Co z konkretów, które chciałbym przedstawić, o których chciałbym opowiedzieć, bo przecież na tym powinniśmy się skupić. To 17 ustaw, które przeprowadziliśmy. 9 projektów w pracach rządowych, ale też 128 rozporządzeń, które mają ułatwić, usprawnić pracę całego sektora. Między innymi skrócenie okresu międzywycieleniowego, ubój pastwiskowy, zmiany w Funduszu Ochrony Rolnictwa, przemieszczenie świń bez papierowych świadectw. To są rzeczy, które nie są może tak efektywne i widoczne, ale są niezwykle potrzebne, by ułatwiać funkcjonowanie rolników. Ale też zapowiadałem rok temu, że przeprowadzę 3 ważne ustawy dla rolników, dla obszarów wiejskich. Po pierwsze, aktywny rolnik. Udało się przeprowadzić konsultacje z organizacjami, ze związkami zawodowymi, z rolnikami indywidualnymi. Udało się przeprowadzić tę ustawę przez rząd, przez parlament, zarówno w Sejmie, jak i w Senacie. Były zgłaszane poprawki, była dyskusja nad tym projektem. Wydawałoby się, że już podpis prezydenta będzie formalnością. Pan prezydent zdecydował inaczej. Rozumiem, że miał do tego prawo, ale nie rozumiem tej decyzji. Ustawa o aktywnym rolniku nie miała nikogo w jakiś sposób rugować z gospodarstwa, z ziemi, ale miała sprawić, żeby pieniądze trafiały do aktywnych, czynnych rolników. Ustawa, która też jest niezwykle ważna, o zachowaniu rolniczych funkcji produkcyjnych wsi. Jest już po stałym Komitecie Rady Ministrów. Niezwykle ważne, żeby ona przeszła przez parlament sprawnie i mam nadzieję, że w przypadku tej ustawy pan prezydent nie będzie miał dylematu, że ją podpisze, bo na to czekają rolnicy, czekają przedsiębiorcy, przetwórcy z obszarów wiejskich. Podwyższenie kwoty premii dla młodego rolnika z 200 do 300 tysięcy. To stało się faktem, obowiązuje. To też otwarcie agroterminala. Gdański agroterminal, który będzie służyć rolnikom, żeby wywieźć zboże, żeby wyeksportować sprawniej i szybciej. To nie są czcze zapowiedzi, a to jest konkretna realizacja tego, co obiecaliśmy. Oznaczenie owoców i warzyw na półkach sklepowych flagą kraju pochodzenia. Kiedy zapowiadałem najniższy w historii kredyt dla rolników, oprocentowanie 1%. W czwartym kwartale 2025 roku rolnicy zawarli prawie 14,5 tysiąca umów na łączną kwotę około 3 miliardów złotych. I wiem, że kredyt nie jest jedynym rozwiązaniem, ale jest jednym z wielu, żeby w trudnej sytuacji wspomóc rolników. W czwartym kwartale 2025 roku uruchomiono pożyczki na spłatę wymagalnych zobowiązań cywilnoprawnych w łącznej kwocie 30 milionów złotych. W tym roku będzie to 100 milionów złotych po to, by pomóc rolnikom w trudnej sytuacji. Ale też wspólna polityka rolna po 2027 roku. Robimy wszystko, by ten budżet był jak największy. Naprawiliśmy Europejski Zielony Ład, umowa z krajami Mercosuru. Przyjęliśmy uchwałę, w której jednoznacznie powiedzieliśmy, że będziemy przeciwko tej umowie. Zrobiliśmy wszystko, by zbudować mniejszość blokującą. Kiedy widzieliśmy, że się nie da tej mniejszości zbudować, zaproponowaliśmy hamulec bezpieczeństwa, różnego rodzaju środki ochronne, które miały doprowadzić, że w momencie, kiedy zacznie ta umowa obowiązywać, będziemy chronić polskich rolników, polskich konsumentów. I to wszystko się dzieje. Ale też pojawiły się pierwsze dane za maj 2026 roku. Zwiększyliśmy eksport z Polski do krajów Mercosur z 4,4 miliona euro do 5,9 miliona euro. Zmniejszyliśmy import.
3: W czasie wystąpienia ministra Stefana Krajewskiego pojawiły się podziękowania, ale także obietnice dalszej wytężonej pracy na rzecz rolników i rolnictwa.
4: Ziemia dla rolnika, zmiany sposoby dzierżawienia gruntów, zasobu Skarbu Państwa, aby te gospodarstwa rodzinne, młodzi rolnicy mogli dostać szansę na powiększenie swojego gospodarstwa na preferencyjnych warunkach, oddłużanie gospodarstw i szybsza pomoc dla rolników, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, ale też gruntowna reforma instytucji rolniczych. Wspieramy dalej produkt polski. My chcemy, żeby było znakowane jeszcze bardziej to, co jest nasze, lokalne. To też kwestia automatów stawianych dzisiaj w wielu miejscach, warzywomaty, jajkomaty, ale też zakaz utylizacji żywności, która jest prowadzona przez sklepy ze względu na skończenie się okresu przydatności. Nie wszystko przychodzi łatwo, trzeba rozwiązań. Są problemy, pozwólcie nam działać, a wierzę, że równie z nimi sobie poradzimy. Rolnicy są dla mnie niezwykle ważni, zawsze będę stał po waszej stronie, niezależnie od funkcji, jakie pełnię, niezależnie od miejsca, w którym jestem. Taka jest moja rola.
3: Spotkaniu towarzyszyła debata poświęcona wyzwaniom, z jakimi mierzy się dziś polskie rolnictwo. O regionalne smaki zadbały koła gospodyń wiejskich, a atmosferę uzupełniły występy artystyczne.
2: Agroinfo. Blisko rolnika.
5: Anna Czytowska, zapraszam na przegląd informacji dla rolników. Pierwszy miesiąc obowiązywania umowy handlowej pomiędzy Unią Europejską a krajami Mercosur przyniósł korzystne wyniki dla polskiego handlu artykułami rolno-spożywczymi. Wstępne dane pokazują, że polskie produkty są atrakcyjne dla rynków państw Mercosur. W maju 2026 odnotowano wyraźny wzrost eksportu produktów rolno-spożywczych do państw Mercosur przy jednoczesnym spadku importu. Więcej o danych można przeczytać na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2: Agroinfo.
5: Hodowcy trzody apelują, minister odpowiada. W związku ze stale pogarszającą się sytuacją rynkową w sektorze wieprzowiny, minister Stefan Krajewski skierował kolejny wniosek do Komisji Europejskiej w sprawie pomocy dla producentów świń. Polscy producenci borykają się ze spadkiem cen od wielu miesięcy. Cena świń w Polsce jest niższa o 7% od średniej w Unii Europejskiej. Minister Stefan Krajewski zwrócił się do unijnego komisarza do spraw rolnictwa i żywności z wnioskiem o uruchomienie przez Komisję Europejską nadzwyczajnej pomocy finansowej dla producentów świń w Polsce. Celem pomocy jest finansowa rekompensata braku opłacalności produkcji w związku z notowanym na rynku znaczącym spadkiem cen świń.
2: Agroinfo.
5: Był apel o pomoc, jest odpowiedź. Gdy na początku lipca minister Stefan Krajewski wizytował zniszczone przez grad uprawy, prosił o wsparcie dla poszkodowanych gospodarstw. Na prośbę szefa resortu rolnictwa odpowiedziała Krajowa Grupa Spożywcza, przygotowując pakiet szczególnych rozwiązań. To 20% obniżki ceny kwalifikowanego materiału siewnego przeznaczonego do siewów ozimych w 2026 roku, a także 50% obniżki opłaty za odstępstwo rolne w przypadku wykorzystania do siewu jesiennego 2026 materiału z własnego zbioru. Więcej o wsparciu przeczytamy na stronie ministerstwa.
2: Agroinfo.
5: Nowelizacja rządowej ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt z podpisem prezydenta. Nowe przepisy uproszczą zasady ubezpieczania upraw. Rolnicy nie będą już musieli mierzyć się ze skomplikowanym systemem określenia klasy gleby przy korzystaniu z ubezpieczeń. To odpowiedź na wnioski, jakie wpływały do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stefana Krajewskiego.
2: Agroinfo. Blisko rolnika. Kampania informacyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
0: Przed chwilą wysłuchali Państwo programu poświęconego rolnictwu i rozwojowi obszarów wiejskich. Mamy nadzieję, że poruszone tematy okazały się interesujące i przydatne, zarówno dla rolników, jak i wszystkich mieszkańców terenów wiejskich. Audycja została przygotowana we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach kampanii informacyjnej ministerstwa.

0: Już za chwilę na antenie Radio Ortodoksja retransmisja nabożeństwa całonocnego czuwania. To wyjątkowe nabożeństwo sprawowane w przeddzień niedzieli Wielkich Świąt, które wprowadza wiernych w atmosferę modlitwy i przygotowuje do uczestnictwa w boskiej liturgii. Zapraszamy do wspólnej modlitwy, pozostania z nami na antenie Radio Ortodoksja.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Radio Nadziei, Miłości i Wiary.
1: Przed chwilą wysłuchaliśmy retransmisji nabożeństwa całonocnego czuwania. Mam nadzieję, że ten czas wspólnej modlitwy był dla Państwa dobrym przygotowaniem do jutrzejszej liturgii. Za kilkanaście minut na antenie Radio Ortodoksja zaprosimy Państwa na codzienny cykl Żywoty Świętych. W najbliższym tygodniu szczególnie przypomnimy postacie wielkich świętych cerkwi. Słuchajcie nas na bieżąco. Już jutro będziemy obchodzić święto świętego proroka Eliasza, jednego z największych proroków Starego Testamentu. We wtorek wspomnimy świętą równą apostołom Marię Magdalenę, pierwszą zwiastunkę zmartwychwstania Chrystusa. W środę przypada święto poczajowskiej ikony Matki Bożej oraz ikony Matki Bożej wszystkich strapionych radość. W piątek cerkiew odda cześć świętym Joachimowi i Annie, rodzicom Najświętszej Bogu Rodzicy. Natomiast w przyszłą niedzielę będziemy wspominać świętego wielkiego męczennika i uzdrowiciela Pantelejmona, jednego z najbardziej czczonych świętych lekarzy w tradycji prawosławnej. Zapraszamy do pozostania z nami na falach Radia Ortodoksja. Już za chwilę Żywoty Świętych.

Dzisiaj cerkiew prawosławna wspomina świętego Diusa. Święty Dius żył pod koniec IV wieku i w pierwszych latach V. Jego ojczyzną była Antiochia. Tam w ciągu wielu lat wiódł ascetyczne i cnotliwe życie. Otrzymawszy objawienie od Boga, Dius udał się do Konstantynopola, żeby założyć monaster. Po przybyciu na wybrane przez Boga miejsce zaczął je oczyszczać i wbił w ziemię swoją laskę, która wkrótce zapuściła korzenie i zamieniła się w duże drzewo, dające wspaniałe owoce. Cesarz Teodozjusz Młodszy odwiedził świętego i był pod wrażeniem jego cnót i mądrości. Podarował Diusowi znaczną sumę pieniędzy, co pozwoliło zbudować duży monaster, który stał się drugim po monasterze świętego Dalmata monasterem stolicy. Święty arcybiskup Attyk namówił świętego, żeby przyjął święcenia kapłańskie. Święty Dius został sługą miłosierdzia Bożego nie tylko w sprawowaniu sakramentów, ale także licznych cudów. Na podobieństwo Mojżesza wywiódł on z suchej ziemi źródło dla potrzeb wspólnoty i wskrzesił człowieka, który nie wierząc w cud, utonął w tym źródle. Gdy święty zbliżał się ku końcowi swoich walk i już nie wstawał z łóżka, ledwo oddychał i wszyscy zgromadzeni przy nim, w tym święty Attyk i arcybiskup antiocheński Aleksander, ze łzami w oczach przygotowywali się do jego pogrzebu, święty nagle zbudził się ze snu i powiedział, że Bóg dał mu jeszcze 15 lat życia. Święty Dius dalej cieszył braci i duchowo pouczał uczniów. Gdy wyznaczony przez Boga czas się skończył, święty w pokoju oddał duszę Bogu.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętego Dioklosa. Po ukończeniu kursu filozofii i retoryki święty Dioklos w wieku 28 lat z miłosierdzia Bożego poświęcił się nauce Bożej. Porzuciwszy wszystko, zamknął się w grocie w Tebaidzie i przez ponad 35 lat niczym się nie rozpraszał, dążąc ze wszystkich sił do zjednoczenia z Chrystusem. Mówił, że duch, daleki od kontemplowania Boga, niezmiennie zamienia się albo w biesa z powodu gniewu wywołanego przez nierozumne popędy, albo w zwierzę nierozumnie oddające się cielesnym rozkoszom. Gdy go pytano, w jaki sposób można nieustannie mieć wspólnotę z Bogiem, odpowiadał: w każdej myśli i w każdym czynie nakazanym przez Pana Jezusa dusza z Nim się jednoczy.

serdecznie zapraszamy do udziału w uroczystościach parafialnych ku czci świętego proroka Eliasza w parafii pod wezwaniem świętego proroka Eliasza w Białymstoku. Jutro w dniu święta pierwsza boska liturgia zostanie odprawiona o godzinie 5:30. O godzinie 7:00 odbędzie się poświęcenie wody. Natomiast o 8:45 nastąpi uroczyste powitanie arcypasterzy. Główna boska liturgia z procesją rozpocznie się o godzinie 9:00, a nabożeństwu będzie przewodniczył Jego Eminencja arcybiskup Jakub. Serdecznie zachęcamy wszystkich do wspólnej modlitwy i udziału w wyjątkowych uroczystościach.

W najbliższym tygodniu cerkiew będzie wspominać wielu wybitnych świętych, których życie do dziś inspiruje wiernych na całym świecie. Już jutro przypada święto świętego proroka Eliasza, jednego z największych proroków Starego Testamentu, gorliwego obrońcy wiary w jedynego Boga, który swoją odwagą i niezłomnością stał się wzorem zaufania Bożej opatrzności. We wtorek oddamy cześć świętej równej apostołom Marii Magdalenie, wiernej uczennicy Chrystusa, która jako pierwsza ujrzała zmartwychwstałego Pana i zaniosła apostołom radosną nowinę o Jego zmartwychwstaniu. W środę cerkiew będzie świętować poczajowską ikonę Matki Bożej, od wieku słynącą z licznych cudów i uzdrowień, oraz ikonę Matki Bożej wszystkich strapionych radość, przed którą wierni od pokoleń modlą się o pocieszenie, zdrowie i pomoc w życiowych trudnościach. W piątek wspomnimy świętych Joachima i Annę, rodziców Najświętszej Bogu Rodzicy. Ich cierpliwa modlitwa, głęboka wiara i zaufanie Bogu sprawiły, że stali się wzorem chrześcijańskiego małżeństwa i rodziny. Natomiast w przyszłą niedzielę będziemy obchodzić święto świętego wielkiego męczennika i uzdrowiciela Panteleimona. Był on lekarzem, który bezinteresownie leczył chorych, niosąc im nie tylko pomoc medyczną, ale także wiarę w Chrystusa. Do dziś pozostaje jednym z najczęściej wzywanych świętych orędowników w modlitwach o zdrowie i uzdrowienie. Już dziś serdecznie zachęcamy Państwa do słuchania Radio Ortodoksja również w nadchodzącym tygodniu. W naszych audycjach nie zabraknie materiałów poświęconych zbliżającym się świętom i wspomnieniom liturgicznym, opowieści o świętych, komentarzy do czytań biblijnych. Bądźcie z nami każdego dnia. Niech Radio Ortodoksja towarzyszy Wam w przygotowaniu do nadchodzących cerkiewnych uroczystości.

Drodzy radiosłuchacze, powoli dobiega końca dzisiejszy program Radio Ortodoksja. Dziękujemy, że spędzili Państwo ten sobotni wieczór razem z nami. Audycję prowadziła Katarzyna Kiczko. Jutro Cerkiew obchodzi 9. niedzielę po Pięćdziesiątnicy, w tonie 8. Jest to również wielkie święto świętego proroka Eliasza, jednego z najwybitniejszych proroków Starego Testamentu. Obrońcy wiary w jedynego Boga, wzoru odwagi oraz całkowitego zaufania Bożej opatrzności. Podczas boskiej liturgii usłyszymy jutro fragment pierwszego listu świętego apostoła Pawła do Koryntian, w którym apostoł przypomina, że wszyscy jesteśmy współpracownikami Boga, a fundamentem naszego życia jest Jezus Chrystus. W Ewangelii według świętego Mateusza będziemy świadkami wydarzenia, gdy Chrystus kroczy po wodzie i wyciąga rękę do tonącego Piotra, ucząc swoich uczniów ufności nawet pośród życiowych burz. Jutro Cerkiew wspomina również świętego Abramiusza Halickiego oraz świętego Atanazego Brzeskiego, męczennika i obrońcę prawosławia na ziemiach Rzeczypospolitej, którego niezłomna wiara i odwaga do dziś pozostają świadectwem wierności Chrystusowi. Zapraszamy również na niedzielny program Radio Ortodoksja. Rozpoczniemy o godzinie 16. Później będziemy mieli kalendarium cerkiewne. Następnie usłyszymy czytania z Pisma Świętego oraz komentarz do Ewangelii. O godzinie 16.45 podziękujemy ofiarodawcom wspierającym naszą rozgłośnię. O 17.15 zaprosimy na kolejny odcinek cyklu Żywoty Świętych. Punktualnie o 18.00 będziemy retransmitować boską liturgię z Soboru Świętego Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku. Wieczorem zaprosimy na kolejne audycje Radia Ortodoksja oraz wspólną modlitwę. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Sława Jezusu Chrystu!